0: Verani episode yo satira yo kuza airport. Tumizani maganzo yanu poremba message. Kuzera kunambala iyi. Voice set 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi visao mundiyao. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku fundu global.
1: Pambuyo pa masomo yambiri yokhuzana ndi kupenyerera, Hatija wafuna kulimbana ndi kupwetekechedwa kwa kale. Napo icho chimaoneka pa kulimbana kumangonganamuka njira yoyamba kumakhala kuchila.
2: Ndakuona ndiulowa, osati mwambo, uli bwino?
3: Ndiloyesa kukhala, ndaja kudakamba. Kukamba kwa uzeni.
2: Lowa, kapena uvomera kubwalo?
3: Pano pali bwino.
4: Mfumu,
3: mpepo itandiza kutukusa sikera. Yapo mai adandaula. Bambo mnali jepo, atayapo mdalipo. Padali ngati mnali jepo.
2: Ine, sinema juwevo chita.
3: Kupenyera osati kujiwa. Nampo kuyesa. Ndi bambo, simuda yesa.
2: Ndi maganiza kudakwanira kwa atumo kukurama nkwala. Kuvisia vakuja, sinema jiwe kuti. Amafunika ancho vina.
3: Amafuna kukhalapo. Pamau, pajanja.
2: Popane ndajialu zako hivo. Panyengo zanga, wamuna adaliseri, sadali chitunchi.
3: Basi jialu jeni chipano. Chifuwa nesindi funa kunyakula kusowa kwanu pachogolo.
2: Nyengo zine ndima rota nao, amaye, ndandi penya kachete. Ngatadaka funcha chiani.
3: Ndiali nima yanku.
2: Iyai. Kujigamba basi, ndi ntima uchita bwino. Pikana ndi masamba yo wawayaja. Ine ndidakateteza umoyo wawo. Ndidakajua kale kuti yamathandiza. Nampwene ndidali msozi, mphawi, chire kwa ndi wachichite chite. Ndimaganiza kuti munthu wamalamira nchomba.
4: Baba, upandi ndidakuona ni nchimweshi. Opa, ndida kuona ni mulila. Mulidi nku. Gweta misonzi.
2: Ine. Ndaluza vonche. Chipano basi ndi apo ndivana navo kuti kupenyerera. Kudali. Chiani.
4: Bambo muma tumira usikitu.
2: Kuyambira pandoto ija ndida kambana na wakula pamuchi. Ndida funa kuti achimuna. Achindi vela ine. Ajivera vola kwa kuti asamaende kera.
4: Nchimwesho, ili ekoti, osatukungo shila fakale. Tete za chogolo.
2: Nkaiwe, undile kerera.
4: Iyai, ndikali. Namponi lipano. Imene hii, ili njira.
2: Ufuna chai.
4: Shikala ni masamba yo wawa.
3: Ndilo.
4: Paka shete shete, paka kuseli, paka atipa kopu zuwili za chai. Ati nja ndiba mbo wake agwecha shindodo. Ndika pena kuyamba, kupenye lela kupungu zika, paka atipa awili. Imene inayoncho ekoti kulimbana nacho chilombo ndi mtima opola.